0: Ajšo, kaž nas počatku môžeš prajč, krotko popečiš, sapskim rozbosu, šako je so program Runia, keď započal. A Katka Pöpelec, tež vie, do kotro smera to jule tematisce, dženca takle pojede. Dobranje, Katka.
1: Dobranje, Blanka. Haj, dženca, vezo cíle vulka tema delanach, abo tež dalších serbskih šulach. Na rajbičanskih, bohovanskih vikach môža so šulaki a šulachy dženca zase vo svojim přichodže informovač. Tež my sme tam dženca zase zastupení se stejšťom, ale wieso je tam też Beno Schota, nasz reporter Jens Arano, hiżo live podla na przyjotach, ale też z prynimi wustajerymi, może tam hiżo poreczeć. Pryni zaru za twar serbskiego foruma wiedy, to by wulka tema czera po podniu tu Budyszynie. Ministrojo su przyjeli, a szicy su zwopoczu, no hej. Pryni zaru, tak raz szynili za tutun wulki kompleks, kotruż ma posta milionu euro płacić. W tym rozprawia nam dżęca rano Mati Giswok. W odladę od tego zabieramy się też jeszcze z squishy dumplingami. Jeli nitko wiesz, co je minene, potem macie najskie dzieci takle w zakładno-szulskiej starobie. Jeli nic, potem wam to wiezo rozkwadzimy. A co my wiezo też z filą milosom dżęca rano posniedać.
0: A hudžbu so vi tež tako hinajšu zmijeme v biehu našeho usvania. A na vedro tež nedom raz poladam vosom po pečeche.

0: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöpelec.
1: Dobranje. V Budošenje bi včera na Lauskim arealu symboliski zaru za Srpski forum vede. Gesprajministerski prezident Sakske Michael Kretschmer maja Serbija s tvarskim projektom v strukturni zmenje objekt, kiž zmeje ze svoji architekturu a funkciju bytostnu rolu za Serbstvo a cokonje tež za strukturnu zmenu. Na čerošim zarovie by to runja štátna ministerka Barbara Klepšova, kiž je sa zaišvih letach zromadnje s Kretschmerom prucuava za svoj projekt zvopravdži. Nowy kompleks je największy twarski projekt założby za serbski lud a płaci 100 milionów euro. Zawod TDDK na Drozni Rabuce był wczera z mytom Kultura Prevencje w uznamieniu. Tute przepoda połanskie drustwo za drewo a metal. Jemu przysłysza 220 tysiąc zawodu. Jeničce dwie firmy w opli to mytuje. Wczera był myto sobudziewaczerem w nadrozni Rabuce przepodate, kiż so już leta długo w zawodzie za wiestotu a strotu zasadzuje. TDDK je jeden z największych dziewodawariów regionie, a twari dziele za automobilową industrię, w osobie klimowe kompresory. Niemale 40% domiacnosti radworskej gminy tepi jeszcze z volium, 12% pak z biomasu. To zoni včera tamniša gminska rada, jako so ze svojim planom čopfote zabieraše. V nim je toho runja zapisane, zo je 60% všech tepenju gminje starších hač 20 let. Dále predstaji navoda tvarského dvora, Enriku Witt, stav dviju dubovijo aleju. Tak sú štomy k Lutopčanskému parke Kora a Svabe, so dobia sa podrezač. Pono tomu sú znamenča ižo stolic na štomy na Radvorskej alii pod dubami, hišče pomene stroje a moli tam hišče veľa liče sadku stač. Miłoczanski krzeszczansko-socjalno-kubanski skutk był wczera po południu w Małym Holeszowie na regionalnej konferencji Hornio Wóżyskie Hole a Hat w uznamieniu. Za projekt Woda w klosztorskim kraju, żywienie, rumy za człowieka a przyrodu dostachu 5 tysięcy euro. Drugie miestno wudoby się towarstwo Kotrysz Sornik i Wukowa, a trzecie miestno dworniszcze inkluzji w Radworiu za inkluzywną remesnicką zarodu. Nimo mytowania dobyczerju zabierachu so posta w obczelenich ze szkitom przyrody a w obswita, kajż też z czyhi klimowie zmieny za Hornio Wóżycu. Mieszczanskie zarednictwo Kamieńcu so za to zasadzuje serbsku rycz z jawnym rumnie widzom niż uszczynić. Iżo mnohe z jawne twarynia a informacijskie dafle je zariad ze serbskimi pomienowaniami w udosponiu. Dalsze sleduje, kajż na przykład Lessingowe muzeje po jeho zanierowaniu. To zdzieli zarednictwo na napraszowanie. Od 2027 cydża nimo toho nadróżne dafle mieszcze krok po kroku na niemsko-serbskie popisanie przestajcz. Planowane je to najprede za wone drogi a namiesta, kajż za doroższo, budysku drogu albo postowu drogu. Pfačić cedža předovzače dále s pomocou komunálneho programa Svobodného stata Sakskeje, kotro štukvilu letnje 4500 euro spichovanský sredku přehostaja. To bych ju povestče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca vostanje menjate, skiere silne pomročeno, v biehu popudnja pričanu k nam tež švijele, živesle prostupa na 19 do 23 stopňu. Juce zmejme najprede nešto svunca, potom pak biehu dňa zaso doše mročele a popudnju znova švijele. Temperatura spadne, a to na 12 do 15 stopňu.
2: Tež štukvilu štyripo na posedmich nam žane vopkadne pokyvy za naši končinu nepředleža tež přejmoj dále dobru jezbu do džensnišho štvrtka.
0: Serbski rozvoz.
3: Što da ti chceš? Što da ti chceš?

you. Ale załóż miesniczka, bo się nie dosaja. Stony, a prajo G. Swoje smachy tu smi, a G.

0: Schist Bonapo Sindmeche. Hei duk willu mosch rätz, so mo rätz hischtsche Nanje dakle v našim Studio Dziwa. Na neues Bucher Rekotrusch is meme sa so dübkone knasemskim prosninam hotto, a doke so jenes Dzieci na prosninne nevesela, ale de starschi maja dool treba. Jes Buchera tam, dzieš bydlimoj. Dunra samodzinu a dorostczynach. Zala a Daniel staj we domie Danieluwie woki. Za nieju nie pak to jenoś nikaki stary dom. Niemale kuźdy rum budzi dopomnienki. A tu chcetaj se swoje noe doma stworić. Zewsim stojś takle k domu zwusza.
1: Co myślisz w kuchni?
2: Puh, tu dre dobie moj kuskiace czynić. Najwiacej wiedzą tu jeszcze z dzieciaców dniu znają.
1: Wiesz też to? To przełostają do spłonie ciebie. Jenoś, dokąd na usobylu, nie budu naraz wódce warić zapoczeć.
2: To ja też wiepę tak.
1: Ej! Ale masz prawie. Co się za ciebie gramatyka, ja za mnie warienie. To dla to też ciebie przełostają. Mi to tak jara faluje. Jak się za czas studia, za naju wieczor wario, tak jak smoj potom hać do nocy bachtawoj. Z toho czasa, co dziewasz, ledma jeszcze k domu przyjdziesz.
2: Ach, to teraz ze swojskie praksu lipy nie budzie. Znano je na czasu, co ci termomik skupił.
1: Co da to naraz, dobi? Ledma, co muż dziewa ma żona warić? Nic tak spieszne, moje lube.
2: Nie, boju so jenoś, co nie budziesz wiatce wody, gdzie na nicze prawe jest.
1: Jerenie, co so wo mnie starościsz. Ale wodnio tak a tak nicze warić nie możu, gdyż sem na twarniszczu. Zwiecze pak je nicze kiosk w bliskości. Hej, ja widzu, co w oczy wiercisz.
2: No runę won strobe to nie.
1: To za so spojbom nadzile wurunam.
0: A jako tre dopomnenki, wurwanki a wużadania na zalu a Daniela czakaja, to słyszycie netko niedzielu 1. oktobra, gdyż nowy słucharu Mirczina Wenka w naszym programie wusywamy. Cokunu reżiju, za tuto nasz cele nowy projekt ma Teresa Stübnerec.

0: Nechto školi z vás do ze svojskich názorninjowy Ralbičanska šula je vo proje Ketra aktivna. Dženca zmeja tam poanske wiki, wo tem ščetu viace zoniče behurania, a beno šuto so tež, wo tam pšizevi. A hižo wot bundžele su šulere šestoletnika s českimi šuleremi z partnerskej šule z Melnika po Puču ve Vúžice, ve einsiedelu su byli do vizo zvonka Vúžice, ve małem Veľkove, ve Razbierencu, a wieso też tu wemeszcze we Budyżynie, a netko je dalszy dżil na rzecz, każ pojeda wóczor Michał Wóczor.
1: Potem mu zmienimo, a tu tydzień je akuratne dżilene do dwóch pojeców, a ta druga pojeca są potem odmiła we Českej. Smy cały dzień popoczu we Praze, a na końcu piatk zeznajomnimy się ze zmiennikom jeszcze.
0: Hajtoreka za 19 ralbičanskih šulerjev, za so tuči cu tydžin po ptajkim na noach, za serbskih šulerjev je to nešto celo vosebite, kaj špraje Nina Reorec a Pascal Dietrich.
2: S temi českimi, kus grilovač.
3: Hajzo jen te može trude te svoje zrozumič, ki še pojedaja, a jaz so tež jara na pravu jeslu.
2: Na pravu halte, je moj jedno mesto se znač.
0: A tam v Praze zmeja dženca tež vedženje po mestče, cele vestče bude to nezapomnite tydžen za šulaki a šulerju z Ralbic. Tamniša šula pestuje šakižo let žesatki šulersku vúminu z Česky šulu ve Mielniku.

0: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöpelec.
1: Dobar ranje. V Budešinje bi včera na Lauskim arealu symboliski zarov za Srpski forum vjedu. Kaž praj ministerski prezident Sakske Michael Kretschmer maja Serbija s tvarskim projektom strukturni zmenje objekt, kiž zmeje za svoje architekturu a funkciju bytostnu rolu za Serbstvo a cokonje tež za strukturnu zmenu. Na včerajšim zarovje bi toho runja štatna ministerka Barbara Klepšova, kiž je so zajšbih letach zromadnje s Kretschmerom prucuava, zo so projekt zvopravdži. V forum je na Lauskim arealu mati mit šnue mjestno Serbski institut a Serbski muzej, dokelž ste dotalni domaj dođažani. Zavod TDDK nadrozni Rabuce bu čera z mytom kultura prevencije v uznamenene. Tute přepoda povanske društvo za drevo a metal. Jemu přisvuša 220 tisac zavodu. Jeničce dvě firmy v opleto mytuje. Včera bo my to sobudživačerjam nadrozni Rabuce přepodate, kiž so hižo leta dlho zavodže za vjestotu a struotu zasadžuja. TDDK je jeden z najvětších dživodavarjo regionje a tvari džele za automobilovu industriju, vosebje klimove kompresory. Miłoczanski křesťansko-sociálny kubwanski skutk bu včera popódniu małym Holešowie na regionálnej konferencji Hornio Wóżiske Hole a Haty wuznamenene. Za projekt Woda w klosterskim kraju, živinske rumy za człowieka a przyrodu dostachu 5000 euro. Drugie miestno wudoby sytuarstwo, kotrzeż sorniki wukowa, a trzecie miestno dworniszczo inkluzje w Radworju za inkluzivnu remesnisku zarodu. Nimo mytowania do byczerju zabierachu so posta w obdzielenich ze szkitom przyrody a w obswita, gajszczyż z czyje klimowie zmieny za honio wóżicy. Trebinska gmeńska rada wostanie oficjalnie stabilna. Wodecze, Trebinska gmina wostanie financjalnie stabilna. To rozwoży komornica Dana Pilowa czera gmeńskiej radzie. Gmina je bez dłuha, a ma aktualnie nieco więcej 1,6 milionów euro likwidnych środków. Gmina może swoje nadoki dalej spełnić, a to najeba czwoty bierać dokody pola przemysłowa dawka a przynoszku pistowani. Komornica wuzbiny, co je to czakowano likwidnym środkam z trebinskiego zryczenia z lejak można. Za przychodne cilieta liczy Trebin dalej złote bieracymi dokodami. Vo dvojnym etáče 2027 a 2028 ceďa januáre vúračovač. Mieščanské záhradníctvo Kamiencu so za to zasadžuje serbskú rič s javným rumie výčom nišu činič. Hižo mnohé z javné tvárenia a informácijské tafle je záhrad so serbskými pomenovaniami vúdo spôňu. Dalšie sleduje, kež napríklad Lessingové muzeje po jeho zanírovaniu. Dosťili záhradníctvo na naprašovanie. Wot klitušeho cenimo toho nádružne tafle v miestče krok po kroku na nemsko-serbske popisanie přestajíč. Plánované je to najprv za vône drohy a namiesta, kajž za torošťo budesku drohu abo pustovú drohu. Pfačič cieďa předovzače dále s pomocou komunálneho programa Svobodného stata Sakskie, kotru štukvílu litne 4500 euro spichovanský sredku převostaja. To bych ju powieszcze, kotroż namakać też na naszej internetowej stronie a na app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Częca wostanie cywil dzień silnie pomroczeno, wod popudnia sem oczekuje nas też świele, żywe sliepro stupa biełudnia na 19 do 20 stopni maksymalnie. Jutze ma być trochę kłodniejszo z 12 do 15 stopniami. Z początku dnia słońce jeszcze wuladamy, potem pak przeco wiac mroczelu, też jutze popudniu mamy ze świelemi liczyć.
2: In Pokjose a Styris mir Sorels mes Ohornom a Porchowom so wopkat twarskich Dziwodla trochu hatschi, dam trebače potek im Dischtena sapsku uži zu popuču on je stot lehe. Petsch menschino, bonna boas miche.
0: Serbski Rozvoz.

Dzień dobry, Gimryka, Werabiszanski, Szuli, Napołans, Gmiesna, Hotu, Start. Za niektóre mniejsze nie pola damy jeszcze raz. Do szule, gdzieś szak są tutaj wiki dżęsa, a to wod dopona na po dżęsa, czyś do wieczora 6, czyś będą szuta nam potem nie damy jeszcze raz taki krótki dolat da. Dżęsa na wieczor 5, czyś, wotyry są w ustańca, w serbskiej kulturnej informacji, a czykisz tam swoje tworby, pokazaja są Maria Szoczyc, koniec, Norbert, Völke ze Schunua a Felicia Tuwenuetz. Przespolni tam też budu, a co wiecka zapocznie se potek im sytnacze hodzinach, kiczbu, stój się chcę dżęsa, hiżo dopodnia je moldowski skoczycz, ski hakle dwie maj w odczyni. Dżęsa wieczor sydmich, przedstaj beno wauda swojną kniu, stawizna a stawizniczki nie dosie korunie w okrycach. Odecze. A to The Ambulantny Lader Nipola Schneidritz, a tam możecie się kniu też nydom kupić. Zromadny koncert z Karolinu Ajkec a serbskie komuny Filharmoniju zcze proszeni dżęsa wieczor na półosmich do niemsko-serbskiego ludowego dziwa 2. A jutrze piątek wotmeje so na wulki żoli dziwa 2 narodzie dalsze przedstajne inscenacje Floppy Dolls su zasotu. A sobotu, poladamy hiżo raz na sobotu do wusowa we telewizji MDA z dupką 12 cele aktualne wódacze wulatka, znaczy so dziwali, czy odlanicy, że zajszwu, sobotu, na henie, dokież pieto lasja tydzień. Tudle jest ocławiecka, bo jeden tydzień przesunęła. Tuż wesel, czy so? Sobotu, przy południu, 12 na wulatko.

0: jedne kastanie. Abo kaj ty to menuješ kałate bombički, kiż niebe nide na nide jed. Te so tamle runje w ponoji praża.
1: No hej, to czaje nie tylko niż to cyle druo. Wiesz ty, jenoś niere zosym ja taki typ, kiż da so tyś raz wo druo menienia przeswiecić.
0: Oha.
1: Hej, raczo łoptać, acz dale pumpotać.
0: No ladaj, runje je jedna jedna kastania dele padnoa. Chcemoj se ju dzielić?
1: Okej, ale ja dostanu tu večju povajcu.
0: Večju povajcu ne dava, Jančelko, ale činimoj to kajš pola nas doma. Jeden dzieli, a tamne smi se preni vupetač, kotre ste ju dveju dzielo se vozmi.
1: Ale tak ja nitko moju večju povajcu ne dostanu.
0: Filomeloso, se ty nešto praju?
2: Ja nic. Nie, poprawdzie, ja nic.

Dzisiaj na wieczór będziesz przeproszeni na wotorene wustańce serbskie kulturne informacje tu we mieście. Przedstaja so tworby Marie Szoczyc koniec, Norberta Völkela ze Szunua a Felicie Tove Nuec a przez Polni tam budu namiestnie od 17 hodzin potekim. 19 hodzinach przedstaje Benu Wouda swoją nową knihu Stawizna a Stawizniczki niedyż je koronie w Oklicach Pola Schneidritz a tam możecie si knihu potem też kupić. Cele vosse bitte Konzert možete doživit dženca v Nemsko-Srpskim ludovim dživadle z teremenistku Karolinu Ajkec a Srpske komorne filharmoniju. Vúriadne koncertne večer to zaujšče bude a ten tutun započne so večer na po 8. Budešine dživadle na vonem jevišču možete došitko doživit. Radworska Schule Dr. Marek Rolmusitz woswitschi Jutze Piatk swoje stoletne wobstatsche z wulkim pisannym programom a swedzeniom a jeden z werszku budzi zaujście tisch wustu bürscho schulsko kora pod nahodom bogne korinkowie ona szak je tisch niedosza schulaka Radworskie Schule a potom przyzamknie sobie so pisane program dworu Svejdzień wustajęca szuli, Svejdzieński akt przed wonym zakodom, a potom program we Slawii, pod na wieczora 17 hodzinach. A cele na końcu zakończy so Cławiecka z Riemi a kapału Kontakt.

0: Kaki stau maju zepta je žinca v našom tovaristve. Z tiju temu, co mi se zabiraš, neželu v serskem programje, pönežele joga bo mijaze narodne žin zepta jo. Neperve pak, co mi žinca gledaš do historije jednogo vsebnego zepta ja. Se wie, bisch zepta jo v zachadnych letztotkach gronil hüštine co kradu drugego ako žinca. Kito Dabo, na nimski Christian Dabo, jo był dwójko zepta w Zasbach Plachorzebusa. Żinca, prätk 170 lat, jo wönce narożił, a Gregor Klim na niego wspomina.
1: Byś krajny zeptari, to neoteke prätku 100 lat było laszko. We przyrównaniu z gimnazjalnym stałom są mieli zeptarie we wejsańskich szulach cesto mini resursów, mini przypyznasza, a mini myta. Równo zasnie są byli kradu wedwisne wed cerkwi nieje a krajne jehużności. Cesto są byli przystajone, aby dyscyplinirowali ugnikow we zmysle pszuskiego stata. Runoca z niejo mego ucabnik byśweto humanistyski, dobry a mudry przykład za przyrócu generacju. To je było w 19. stoliszu, a wetom casu jo statkował teke Kito Dabo, uszej 30 let je ucał w Zasbach Plachorzebusa. Kaki ucabnik jo Dabojc Kito był swoim žišam, to niejo znate. Wieme, aż je był syn kosaca, z takim niejo sam wiele derbnu. Jo był jużo prätk zaspo pomocny ucabnik we Kopańcu a Rubinie. Jo był wielgin aktivny cvonk mašice serskej, a přitom se pilnuval, aż serska literatura přižo do luda. Cesto jo poucav ze swoimi tekstami ludnosć serskej prati a bramborskim casniku. Uchowana jo jogo basen po płachte, wene ulicy jo wet peżytności a surowości, a jeju se liedą za groznego luża samego. Žinca demy krytiski wiżeś, aż ustupujo žinska wetom tekstcze kradu pejoratywnie, ale cytaś basen aż ku końcu ju to se upwasio. We pszuskek kraja radnej sy, ta kronika to ulicy, coż ja wam nie to pisaścu, to markušo, že z pilnosću. Bór bogaty tam bydlašo, kęć dobytku dosć miejašo, ty szykny jowen synoj dał, a niejo sam nic obchował. Przec ty ja odlej se katowaś, cas niemier je oskręcowaś, mej syn mnie z ruko zlubił jo, aż rad mnie zażarbowaś co. Jok syn ze młodu żonu seb, ta bieżo niedobra, każ heb. Ta gramo wasza starkemu, a żaszo tomu synoju, seruce starkem cieskotej, każ życu zejśklie niasotej. Jok zec jo szyken żadławe, dokulaż kaszli chachlece. Dok ja se żadasz przece mam, każ przyjdzie niechten cuzek nam, co starsze przy nas weźpie co, taż komora jok bydwojo. A syn jej wolu cyniašo, do komory jok sperašo, ben lažaš tijašo, ak pjas, napšas tej słomie, dlejše cas. Pen zima starke knužašo, nicht nezgrie jomu vožiščo, to varno vašo, viele liet, jom biešo vestudne ten sviet. A prene gels jich rozčešo, den nana groznosť, uznašo, kaž ješo dokomery tam, žož starki biešo bežko sam. Naš starki se tok jaseli až galack, joko nie zajšpi. Nie, jamu spižo nosašo, a raz jok veto pšosašo, až jadu płachtu vaumjecu tých konju kšiel mieš k pšikšišu, ab netrebao vezimie držaš, ab megao nieco šoplej spaš. Ten gels net groži chvatašo, šo škenjo pachta lažašo, tu veze ven a rozrju, a zešo jadnu povecu. Jok nan dogroži žešo žem, ven vobaš to kelca sem, jok grnivje tak pšašašo, co god la pachtu rozrujo. Staremu nanoj zimajo, ten gels jo malce gronjašo, jom pachte po, ja pšinjasu, to jomu dosť jok ugrišu. to zbytno drogu povaj zu, ja pšau je, wiesz, že skovaš zu. Za vas, až vam, jo megu daš, kaž komor je, tež, bžašo spaš. S tym biešo gnuta učoba to gnana, wenn se usroma, a starkek nas pietk dojšpize, až miešo zas derje se.

0: Na to spiewanie gaby skoro zabyła. Nikotary popojcarje su dzwonki kosobuskiego kora. Przy wysobnych gośbach pak tyki raz jedna serbska sztucka zaznijo. Kaka to jo, nisu mi mogli gronić, ale stare serbske sztucki na te se hyszczy dopomniju.
1: Kierczom su spiewali, jo zamujca smysz i smy, ale nit. Jo tyk zajszło, już polit.
2: Serbski co tyki spiewali?
1: No serbski, to te starsze, nasze starsze ja. Już. Te są, ale nicht, my po nich nie jesteśmy wiec.
2: Aha.
1: Ja.
2: A pentek nie jeszcze wyuknuli serskie śpiewy?
1: Jo, ale ganz małko.
2: Ja. A co to ja, co wyznajesz?
1: Tutna letna, świetna roża.
0: Do mikrofona nie mi krzyła ta zarycyc Marta tu sztucku śpiewasz, ale som ją namykała w naszym archiwie. Śpiewanu od popojskich prodrostwunicu, przednika grzasesz letami, a tylko nasze znate śpiewają sobą.

Tak jo ugledało przed ciżas szaletami w popolcach, tak so serboki tenzas ulicowali, żinsas wie ugleda hynac w popolcach. Te starsze serskorecne boszkowi cenisu, ale jogateke pozitivne se stało. Kokota dauno zase svieše a žuča nose tamteke zase svoje za popolce typiske velike lape. Kusk z našego archiva, čo slyšali, Martina Golašojc jo tenzas rozpšaviva.

0: Wujicinja.
1: A te żyncaśne gratulacje du do gornie Wujice. Juri Wuszański, rożony w Niebelczycach, joninto 5 a 7 żaset lat stary. Dwójkolietny Maszica, nosa myta Ciszyńskiego a myta domowiny, se aż do żyncaśnego pracują w mjazy słowiańskie do rozmieszy, a spichowanie serskie wiedomności a umiostwa. A dla jego statkowania za dolnowóżyskie umiostwo dostanio żyńca wielki żyk z Chorzebuskiego Serskiego Muzea. Kuratorka Krystyna Klimowa gratulujo.
2: Juri Wuszański jo jen dobry przyjaciel dolnych Serbów. Ja znajom jego przez wiele lat. Przez to tylko znajom jego wielki angażement za serskie umiostwo, a w osobie uchwalim a tak wielki respekt za jego wielkie żywo przy śledzeniu za serskim umiostwom we słowiańskim ukraju. Dokolaż wen jo do historii gledał, a jo wierzył, że a kak su byli zwiski miazy umiocami, ako Ludwig Kuba, ako Ante Tirstniak, albo teke Alina Czermakowa, do Wużyce, a ho konkretnie teke do Dolnie Wużyce. A Serski Muzee jo przez jego angażement miał wielki dobytk, dokulaż smy mogali w umiostwo ze pomocą Założby za serski lud, a także przez muzeum Peneze, se mogli kupić za nasz muzeum. A koprzedne, jo ta druszka od Ludwika Kuby, kotoryż jo nie to jeden z najważniejszych obiektów naszej zbirki, ale także ten cyklus od Aleny Czermakowie, od Wumiocówki z Pragi, kotoryża we 60-tych latach, we Borkowach, Ducebowa, ale także we Gornie Wużyce, we Srejżnie Wużyce. Jo, ja rada sled gledam na ten czas, żeż sme mej na przykład do Pragi se dojewej, te Alena Czermakowej, ona jo tam we wysokim starstwie żywa była przy dobrym strowotnym stawie, a ona jo se wielkim, wielkim wjaseliwa, aż Wużyca, aż Serbe mają zajm za ten kapitel jej umiostwa, żeż ona jo była we Wużyce. To se jomu żykują.
1: Gronni Krystyna Klimowa k żyncaśnemu 5 a 7 żasetemu burstaku Jurija Wuszańskiego z Niebelčíc. Učobne postrowy teke wird celeje naszej serskiej redakcji SWE.

0: Predno spadusemje, su zora urevali ve budišenje. Nowe Serski Forum wiede, pši lauskem arealu tam nastanjo, a po dvujkem planovanju bliži se ninto konkretna tvarska faza. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer jo togotla zora počmanu važnost štogo objekta Nizjano za Serbo.
1: Das Wissensforum hier in Bautzen sorgt ja dafür, dass nochmal mehr Strahlkraft zur sorbischen Kultur, zur Sprache, zu unserer Volksgruppe der Sorben in Deutschland entsteht. Und deswegen ist das eine tolle Geschichte. Moderne Architektur, faszinierende Ausstellungstechnik. Und das Ganze ist entstanden, weil die Menschen es in der Region wollten und weil sie darum gekämpft haben und weil sie andere dafür begeistert haben im Bund, Land. Das fand ich ganz toll, dass sowas gelingt.
0: Budyszynski Serski Musee, a Serski Institut ze swoim kulturnym archiwom a biblioteku namakaju wetom objekcie nowu domuniu. Taki projekt treba swoj czas weprzygotuju. Groni Kretschmer.
1: Der Strukturwandel hat eine Geschichte ab 2018. Und jetzt muss man sagen, es ging ja gerade darum, neue, noch nicht in Planung befindliche Projekte zu realisieren. Und deswegen dauert es am Ende ein bisschen.
0: Dr. Susanna Hosena wird Serskiego Instituta jo intensivnie zapsignjona do planowania nowego doma. Użytk nowego foruma wiede jo zanju jasne.
2: Wieso chcemy ze stymtlich pokazać, co my romadze we mistrze za naszą region tute serbske herbstwo nic je neus dokumentujemy, ale tyś pokazamy, a tyś rutscher damy w tym zmysle, co my tutu widu kulturno-historyczne a tak dalej, tym ludziom, którzy się zajmują, za co damy.
0: Taki forum w Gornej Wóżyce ma praktykę za dolnych Serbów użytk. Od tego jo przeznaniony Jan Buda, dyrektor Założby za Serski Lud. Założba jo twarski nosa obiekta.
3: Zasadne bude to tu najväčší serbský muzej, kýž vieso celú Vúžicu tematicky objedná a tiež na koncu, čo v institúče je v archívach, čo sa tam usledží, je za obi reči, to reka na koncu to nie je než na Hornú Vúžicu a na Budišin v usmierené a na celú Vúžicu.
0: K nadokam direktora Svúšateke tvarské koste na vodce mamieš. Styri a stržasťa miliónov sú raz plánované byli, ninto de pla 5-6 miliónov euro vstáž groni buda.
3: Zasadne tak so zaužba ničo nepřipváči, mo domo se s tými 50 miliónami vujnč a mamo tam šeleké obcie Nucka je vysok ešte zvyša, so mo tedy zvúzbytkujemo. Vidíme s tým, že bude tu konc leta 2020 hotové, tak so môžeme po 2030 oprode začanč a tu bančík předsiač.
0: Vrtvojenie veleše 2030. To groni až jo rono viele živa v Serskom muzeu v Budišinje. Však majú celú novú stavnú ustajencu tam koncipirovaš. Ulicu jo Kristina Bogušova, viednica Serskego muzea.
4: My sme ešte v koncepcionálnej fáze a vojujeme v oproče kujže džen o to, že bychme jenu jara nadčasnú, jenu jara novú a tiež modernú prezentáciu nadživali. Vážne je to, čo sme spýtali, tiež to zúrazniť, čo my zajšlošť vieza pokazame, ale tiež na túčasnosť a príchod pokazame, že zjazame tute džile ze sobou, čo je dotaľ tak nebie. Also tuta jenož retrospektívna varianta to dre nebude.
0: Groni Kristina Bogušova wird Serskiego muzea w Budišinje. Nowa stawna ustajenca w Serbach w Budišinje, lepszy przystup k serskiemu kulturnemu archiwoju a k serskiej bibliotece za używaju, dajo potakiem wiele, na coż możemy se jako serska zjawność wiaselić, każ pużo lauski areal ten nowy serski forum wiede w Budišinje dotwajone. Coraz su tam twaniszczu na twaniszczu urywali prytnu szpödu ziemię. Yeah.

RBB. Srpski program. Srpski program. Tema. Jos makasz w żyncajnym czasu hyści w scenariu. W konsumie jolic taki dajo wese. Abo se wie na kjachobie. To pryt knikak czyżasza liet nie było hynac. Schädne je najse to jo. Rohe oplewasz, gleda schlitz ten drugi to teke porednie götu jo. A psisz do rozkrona. Nasza negajszna redaktorka Martina Golaszolc jo ten raz psiszła do rozkrona ze serbokami w Popojcach.

Aż tomu tak nijo, a wszakie drugie som zgoniła, ako som se na szopwem leszojskim dniu po tej rednie w uporyżoni drozy podała z Rubina do Popojc. Wjas jo rono wielika dosć, aby tam mieli lodu, kjarcmu a fryzerski salon, a jo dosć małka,

0: Na to spiewanie gaby skoro zabyła. Nikotary popojcarje su dzwonki kösobuskiego kora. Przy wysobnych gośbach pak tyki raz jedna serbska sztucka zaznijo. Kaka to jo, nisu mi mogli gronisz, ale stare serbske sztucki na te se hyszczy dopomniju.
1: Kierczom su spiewali, jo zamujca smysz i smy, ale nit. Jo tyk zajszło, już polit.
2: Serbski, co tyki spiewali?
1: No, serbski,

Tak jo ugledało przed šižasša letami v Popojcach, tak su serbovki tencas ulicovali, žincas vie ugleda hynac v Popojcach. Te starše serskorecne boškovici nisu, ale jogateke pozitivne se stavo. Kokota dauno zase svieše a žuča nose tam teke zase svoje za Popojce typiske velike lape. Kusk z našego archiva, čo slyšali, Martina Golašojc jo tencas rozpšaviva.

0: Kuschitzinja.
1: A te żyncajne gratulacje du do gornie Wużyce. Juri Wuszański, rożony w Niebelcicach, jonin to 5 a 7 żaset lat stary. Dwójkolietny maszica, nosa myta Ciszyńskiego a myta domowiny, se aż do żyncajnego pracują w mjazy słowiańskie do rozmiesze, a spichowanie z herskie wiedomności a umiostwa. A dla jego statkowania za dolnowóżyskie umiostwo dostanio żyńca wielki żyk z Chorzebuskiego Serskiego Muzea. Kuratorka Krystyna Klimowa gratulujo.
2: Juri Wuszański jo jen dobry przyjaciel dolnych Serbów. Ja znajom jego przez wiele lat. Przez to tylko znajom jego wielki angażement za serskie umiostwo, a w osobie uchwalim a tak wielki respekt za jego wielki żywo przy sleżeniu za serskim umiostwom w słowiańskim ukraju. Dokolaż wen jo do historii gledał a jo wiedział, że a kak su byli zwiski miazy umiocami, ako Ludwig Kuba, ako Ante Tirstniak, albo teke Alina Czermakowa do Wużyce, a ho konkretnie teke do Dolnej Wużyce. Serski muzej jo przez jego angażement miał wielki dobytk, dokulaż smy mogali umiostwo ze pomocą zawożby za serski lud, a teke przez muzeum Peneze se mogali kupić za nasz muzej. Ako prijedne jo ta druszka od Ludwika Kuby, kotorysz jo nie to jeden z najważniejszych obiektów naszej zbirki, ale teke ten cyklus od Aleny Czermakowej, od umiocówki z Pragi, kotorysza we 60-tych letach we Borkowach, Ducebowa, ale teke we Gornej Wużyce, we Srednjej Wużyce. Jo, ja rada sledk gledam na ten czas, żeż sme mej na przykład do Pragi se dojewej, te Alena Czermakowej, ona jo tam we wysokim starstwie żywa była przy dobrym zdrowotnym stawie, a ona jo se wielgin, wielgin wiaseliwa, aż Wużyca, aż Serbe mają zajm za ten kapitel jej umiostwa, żeż ona jo była we Wużyce. To se jomu żykują.
1: Gronni Krystyna Klimowa k żyncajnemu 5 a 7 żasetemu burstaku Jurija Wuszańskiego z Niebelcic. Uczobne postrowe teke wyt celeje naszej serskiej redakcji SWE.

Bejik za twoją muzyku. Ja na mertingu wajo spiwala. A nasza muzyka tydzienia zwiesi ninto kjarmuszu. Żyncaśne spiju jo nastał na progu do nowego lietusaca. Ulrich Pogoda jo tekty dostał w serskiego ludowego ansambla nadauk pisasz za kjarmuszne jawiszczowe program. Zanjogo jo to tenzas był wielgin aktywny czas, pötla żywa w rozkwosu jo wiele komponirował tak Tekke za serski ensemble. A nastał, jo, ried noch spiwo, kotarisch so zachowane w naszom archiwie. Gornosarski tekst jo wird Bena Budaria, dolnosarsku verziu jo spisał Alfred Meschgang. Zwische schon ninto kjarmuszne rie, ten spiu wespietne pschosinje.